chinga kitokwena na omorembe. Asante sana Tina. 0724256504 3322 361 Mwanchomo 3 Kenegis FM ngwa ni ya mwanya gitinge chinga kia butuki jideka emerongi tano na kiandagiri chinsai kumina mwanchomo na marugoba Mwanchomo na marugoba Mwanchomo na marugoba Mwanchomo na marugoba Mwanchomo na marugoba Mwanchomo na marugoba Mwanchomo na marugoba Mwanchomo na marugoba Mwanchomo na marugoba Mwanchomo na marugoba Mwanchomo na marugoba Mwanchomo na marugoba Mwanchomo na marugoba Mwanchomo na marugoba Mwanchomo na marugoba Mwanchomo na marugoba Mwanchomo na marugoba Mwanchomo na marugoba Mwanchomo na marugoba Mwanchomo na marugoba Mwanchomo na marugoba Mwanchomo na marugoba Mwanchomo na marugoba Mwanchomo na marugoba Mwanchomo na marugoba Mwanchomo na marugo